0: Terzo tipo mobifono.
1: Pronto, come?
2: Dobro, bre, to. Stigo si je varoli, bre, vidi, bre. Stale vrće mešta, pravi pačka.
1: Ja po to.